7:40 nthawi zathu pano pa studio deni kuimba kwatsala mwana amati dezo dezo frazano geira acredita.

kholelo ba masipho niwe uyihwene kanin rowela ila poso kopela na rowela ka ila poso kopela no tuna masimo mupahe nini pakilua masipo ahu awi kwa wiki.